Niebieskie ptaki ciągle na niebie, by z nimi lecieć, trzeba zostawić to, co najdroższe. I zostawiłam, i śpiewam teraz, kręcę się wokół, ćma, co wiruje w aurze lampionu, spaliła skrzydła pierwszego.